tie efri si se bra kopim se pre mo betwo. Na fe ya sore so ma dwom fm dwuma ka wo so atimi atie bie. Ye mfa sra kase en koma dwaso nsem tim no. Se odi dwaso nsem dwumede e de ebre yen. Isaac Owusu Ansan aka OP